0: falta encontrar
1: vuela. Hot Latino Chart.
2: To je najboljša Hot Latino lestvica, to je že 9. mesto, Tajni, Anuel, Ozuna, Addicta, mesto više pa Jennifer Lopez, Baila conmigo.
3: 9. mesto.